0: Clemens Prangatschk. Spiro skomponował je Mirčin Veclich, tekst napisała Anna Maria Zahonova, a netko przyjemnije Mati Dziesvok, dobranie.
1: Dobranko, a to poladamy na dżensniejsze wusowanie wolibulistrza, prynia wolibulowa mustwa, sportu o towarstwa Wiktorie Worklece. Su sobotu a czeranedom dwaj wulki beach wolibulowy tujneraj przewedli, Jan Rea znaj wusletki a jenedom szeradzi. Radio Zadkula wabi was dżęca wieczo do Wotrowa, tam zmeja przyjonu stacji u beach volleyballowej tury. Mensch nachbar, tak rieka wusowanie, kisz pola da stajnie niedzielu na podoki pola naszych susodów, czeskie a polskie. Romanuk je jeden z moderatorów wusowania, kisz je miestem 10 lat stare. Potekim te wusowanie, nic Roman, tyż tutaj temeso dżęca wienujemy.

Na złożo nie tak chodzą, kajż na zapadze Europy na przykład, czy tam są oprawdzie biedza, a mają wielkie niemożne problemy ze suchotu, a lesnymi wojnymi, cynacze w oporu, jeśli one infernu we szpanijskie hiżo żadał. Hajto nechało się nichtu wumowywać, jak zlie tole je. Niedom poladamy też raz na wietro w naszej kunczynie. Bydek na szestrze.

0: Czuwicz, poszestrzyk, dobranie przyje, serbskie rozwoz, hacz. Morja, Alpy, Wóżyskie jezorine, niekajka kupa, dzie dwoka, kuzyn, kuzyna, przyjemy wam też w oczastwiacy dool, cyle po waszym swodzie. A dzieci kajsz starszy, so wesela, dusz maja też kwile we prózninach, abo scywa, za niekajku swucharu na przykład, a my wusywamy szak prózninskie weselo za wusi. Niedawno sme mieli nu swucharu naszym programie po takim premieru, a ta skutkuje niemale kajsz live slet aniszcza, tam dzieś dzieła minujcy wone rek Krzysztof przy recepcji. On ma z tym ma tamnym turystom kietro rudce, a wusi Šipone Dživa. Poskajme raz na vúresk, štutre tam netko pšed ním ste.
1: Haj, prošu, kak môžu vám pomáč?
2: Dobre, džin. Taká bonára. Džena ta dáva.
1: Što, prošu?
2: Ja sem predesvyšal, zosče přes mikrofón, oni kaké kabonáre rečal. Môžu si tu niečo kúpiť?
1: He?
2: Na te nudle, es ist die Carbonara, Juschkun.
1: Hej, wieso, te tu zawiesche tisch niedze dawaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu macz, kotraż tamne na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Wona pyta swoje dzieco, a woni rykaja ze swójbnym menom Carbonara.
2: Ach, tak, netko to zrozumiu. Aj, odajče ja raš mate svišu. No, da mene uspicha při pytanju, no.
0: Tajka i naše mislinja. Haj, ven naše najnovše spuchorje. A dalše namakače so vjetiš na našej strane internetče, našej app MDA Serbia a Audio TCARD Sounds.

0: Sodom po napo sede miche. Stoisch nasch rozwosowe Programm MDR znaje, a znano po serbskim wusowanju tež dale poska, haltun znaje zwiestoschu tež wusowanje mensch nachbar. Stajne nedzelu večer krotko pošestřech poladamy z pomocu susodnieho kolegu do českeja a polskeja, to miestem hižo česač let. Nestor a moderator wusowanja je Roman Nuk. Roman je česač leta w obdziewacze, a winujecze so temam z českeja a polskeja. Polskie namakacze to poprom stajne dosć stawi znów?
1: Haj na kujże palc, bo dla naszych susodów nie poprom żyjne wostu dwa, to im je kus kajś, gdyż z woknom ladaś susody do zarodki, niż to, co tam przeco stanie, husto dość gdyż kurioznego, spodziwnego, haj a drude też inaczo, hać pola siebie doma. A pończe je to susod, gdyż nie jem nowym cyl tak blisko, ryczy inaczo rycz, ma inaczo nałożki, a masznia, świeci inak, a lada husto dość gdyż na światowe podałki inak, hać my tu lewinimskie. Po takim hać runie się wun blisko, jeszcze to za mnoich, tu by sakski znamienša trošku cuze susod a mötsio, môj český kolega Peter Kumpfa a polský kolega Tomas Sekora spýtame v našim vusovaniu, co so susodža toda džina boli zbliža.
0: A poradži so to, ja menu maču nekaký feedback, kajka daje poprom rezonanca?
1: No hej, tu máme na kuži pát. Dostaneme stajne za so liste, aj a tiež mielky s pokývami za dalšie témy, ale tiež prašená so nám štiedu, kež napríklad, kak to je v český zmaut na autodroch, abo vupáči so opravdu, že vuprava na hodu nevíky ve Wrocławiu. Ja viem, so nás vo sebe v raničných končinách sluchaja, po takým tam, kde je susod celý blízky, ale máme tiež ve Serbach feno, kež so stajne nedželu zetkaja na besadu, also bychu z Romanie mensch nachposuchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ludzi najbolle zajmuja?
1: Na hajto nie je rune won przecota hulka politika, skiere také tun šidne džen, a šidne, neušidne, vosibi tošče, kaž napríklad, hižo lita trajace pytane v Polske za v podkopkach pozdatne zubenim čaom, kiš mieše zvoto z NS časa skvadovane, po takým tekenšto potajne, ale zajmove sú tiež pšurunovania, keko rente dostanu v Česky a Polske, kak sveča džen mačare pola susodu, abo štočinja poprom džiči v Česky a Polske v Prozninach. A što ješ naše džiči v tým zisku najbolje mjaza, če odla maja susodžič džiči 8 a lica samo 9 nedželi svobodne.
0: Mensch nachbar, reka vusovanje, kiš polada stajne nedželu na podavki pola našich susodov. Roman Nuk je jeden z moderatorov tutoho vusovanja, a tute je lica, česač, let stare, vutrobničak, Romanje.

0: In der Kapelle der Maras, de Anakotrawasch, Nessu, Kunst, de Genata, Klösch, Portuali.
1: NDR Sachsa, Serbski Rosvos.
0: Sport. Sjanom Reorium.
2: Wolle, Bulisca, Prinjeho, Wolle, Bulova, Mustva, Sportova, Tomarstva, Viktoria, Worklets, Susobotu, Anegelu, Nödam, Dwei, Wulke, Beach, Wolle, Bulove, Turnierai, Pschewedli. Jeden, ze Samowiter, Sobotu, be Josef Krautz.
3: Was man Bulli, Dwanasch Mustva, ha, Wetra, bische super, wenn ich, ein bische Pschirmne, Tschupfer, wenn ich Sonja dich schaue. Die Organisation, ein bische Idee, super. Ha, Favoritscher, so, Nesu, Pschessagili. Wenn so Bulli, Dwe, Dreierer, das ist Regionali, das ist Liebskapeller, das ist so Janisch Zitschautwalli, Prünnesautwalli, Dweier, das ist Budischina.
2: Wydobyczarskie dwójce Rajesztaj Paul Hanczyk a Peter Nowak. Duo przesadzi sobie w finalu z 2-1 po sadzbach przeciwo Horczanej Janej Zarenke a Budyszanej Eliasy Kumorej. Biczwoli bólowy turnier we Worklecach sobotu bez 12 cukami wukniowany. Prynie kopanske mustwo sportowej jednotki Kruščice je čera iżo prynju przyjotowansku rúza novú rajnú dobu przewedło a z 10-0 dobyło. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bos Čandonat a stajnie jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Bench a novo přikad Florian Zelnak iš je od sportového tovarstva Marina Vězda z Pančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mustvo SJC doma v Kruščicach přečovo klasu niže rajace mucovky Rajného zjednočenstva Vás Bive Gumc. Svoju premiéru při trenerské vauce SJ Kruščice nový šef nazvučoval dvaja postaletne Valdemar Adamovič iše nemieše, dokež je v dovolu. Adamoviča zastupovaše Felix Cyš. Přichodny tydzień, sobotu, popołudniu, 2 maj testuje potem Radworscy koparje w Drewnicy, Niemcy Gros Drebnic, a Ralbiczanscy Sokolio raja doma w Delanach, popołudniu, 4 och przeczło zastupnictwu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje sodzienca wieczor od 6 we Wotrowie.

0: Aj, ale zajšwy dny bychu tola przyjomne a słuncznę miera.
1: Wiem, praju tola jenoś, zo jo tak wupada. Wiedziach drje, zo masz swoją zarodku rady, ale zo tak na nie wisasz.
2: Oju teja, naleczu je to papu raj. Tu un rady łomire cyba a pleje za mir a pokoj.
1: Ja mi żelwuję, Achimo. Możemy ci przy rumuaniu pomóc?
0: Wy dobrowolnie w zarodce pomacze, hać również byście też kopańcu rać moli.
1: Och, nikak nam dżęca za tym nie je.
3: Haj, smyżno trójszto rali. Kukuku skwot mnie szak nie szkodzi.
0: Oho, to wo tebie teja. Jeli nie byście żnoso totuo przeradzili, bych was nitko mił.
2: Przeradzili? Co raz ty mylisz?
0: Wyście do pokazy za to zawostajli, zostrze wy tu w zarodce zakadzieli.
2: To byś zawyście wielkie myszy.
0: Oj, wielkie myszy stepa mi, no? Sym czera wieczo zarodku krepił. Pierwszy je tu już mieśka, a wóżna, tak zosu wasze stopy jasne spoznacz. A zo żaden lusz na kopencu nie macie, tak a tak nich tu nie wery. Nie możecie racz, dokie żaden ból nie macie. Tunce mienujce w rotodendronie namakał.
2: Nasz ból? Teja, se tola rekwa, zo ból tam nidzie nie je.
1: Nie by tyś, sem szo przeladała. Myslach se, zo je dale leczał. Se to ze szeo z poczatka wiedział, a szon czas dziła dworał.
0: To praja ci prawi. Szon czas czyniczy, kajż niewinowate jeniatka, kiż woni czym niczo nie wiedzia. Sztoś mnie nastupa, sym drekusk przenawał, ale sym woprawdzie zrudny dla zarodki.
2: Synetko luzy na nas.
0: Luzy nic, ale kusk przesłapiany. Tokież pak ceczy mi dobrowolnie we zarodce pomacz, a byrnyż to jena szpatnoho swiedomia dla było, wam wodam. Nitko pak dajmy so dodziewa, jeli smy spieszni, możecie dżęca na wieczor sama hiszcze kusk kopańcu racz. Ale proszu, nic wiace blisko zarodki.

Witam Was uczebnie na serski radiowy program w tym prednym feriowym tygodniu. Prozninsku atmosferu sme za Was załapili miasto drugim koło około Dolnoserskiego gymnazjuma. Dalszne temy żyńcajnego aktualnego magazina Wam net przedstawią. Ja som Ania Kochel-Czwarcowa. Życzę Wam dobry start do nowego tygodnia.

0: Tvert, kësu se brambosë i lëshojske ferie zahopili, ale s kakim zatsushim peta ju se ukniki ceptarje a serske institucije, ako su zvezane s dolnoserskim gymnaziumom, do praznino. Naša reportarka Maria Ilikovska-Winklerova jo z nimi pojedala.
1: Na dolnoserskim gymnaziumie uknio do cełego skoro 500 žoučů a gelců. Ved 5. až do 12. letnika. Kolet Šampatisova pedala serščinu, ale matike išči drugu funkciju.
2: Za mňo vjegi napinajúca, ale ja som mogala zbirať veľa nových nazgenienov, ako zastupnica u na šuli.
1: Niento majú žiši mladostne a uúcujúce prozniny.
2: Co to sú? Mežo šo mi prosím tú definíciu, gronižo, co sú prozniny, co jo dobo. Also ja mam wiele zynisch prednem tyżeniu tych prozniń bużom ho a musim statystiku zynisch, ale potom zmiom dwa tyżenia ze swoim mużom.
3: Z niesie groni Lorena Neumannowa. Szóstkę leto za mnie jo wielgin spokojace było. Ja som ucepnica za serbszynu, stawizny a żywo wykupowanie. A to jo mejo sliedne szóstkę leto. W przyjdocym lesie ja som pensjonalka. Jo.
1: Ceptarka Birgit Panajcova jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulske leto jo fantastiske bylo, to musím kroniš. Jo. My sme všichni úspěchy měli. Ale nen to, prozdíne, a já se vjasilím.
1: A kak gleda sled k Kazimír, uknik žasetego letnika?
5: To šulske leto, to je pičku, nevím, veľa kroni až nen to bžo, ak lešiško, to leto to nie bylo špeciálne, nevím, šiške za mňo. Ale ja se vegin zajmu, co nem to bužo v sekcvaj.
1: Kak vedehajú ceptarky a ceptarje v lešojských prozninách?
2: My to máme sebie, pičku sportováš, pičku kelasováš, teke na jazorách, pičku s psom se přechajžováš a tam cas přebyváš.
3: V prozninách ja popšavím nic necením, musím doma pičku zrumováš. Enke žiša mi, ja ježam do Miesta Karpacz. Tam my co my pićko drogowasz weduchnusz.
4: Ja, nie wiem exaktnie, ale ja wiem, aż ja pejżam do Sakskiej Szwicy. Ja, a teke ja bużom znasz teke przy Bajdeskim Meju. Ja, co tam? Kupasz, wlewasz. Zrozchajżowasz.
1: Kazimír jo już na szaki part peżywał welny czas.
5: No jo, mej nana, mama už tuľko nejí žiote gromáže na prozdniny a datok mám všetci ináč s mamou a s nanom. S mamou som všetci byčku také komfortný, vyceciu do hotelov jeho a s nanom vandrovania, kajakovania, také drogovania jo, v natúrie. No s nanom som bol šužiho v okolnosti Polsky, v Görach, sme jeli do Moria s kajakom ved Hošehúzaho. A z mamou som už bol v Grichyskej, také už v Jordánskej, jo. No jo, ja si myslím, až pičku ved tých obej vecov, pičku vandrovanie a drogovanie, jo, redne, ale také peľ musíš zase niži byš, jo, nejo taká živá natúra.
1: Ven také lichý čas rád přeperajú v blízkej okolíne.
5: Jo, se ve, ja ľubujú myš mier, ja vegin rád pičku s přijašelami ho v Trsach som, no jo, naše šuli sú veľa žišov také ved Želova a tam majú šaue dom a tam majú gumno.
1: Možina má také svejské zájmy.
5: A také veľa zase sam grajú na kompjúteru s mými přijašelami, to je také redne za mňo. Jo, ja také rád hledám filmy na Netflix, jo.
1: Ukniki dolnoserskiego gimnazjuma mogą we szulskim czasu przebywać w internacie.
6: Ja jestem Vincent Lukas, ja jestem wytkupa w dolnoserskim internacie. My mamy ukniki w dolnoserskim gimnazjum, w szulskim liche, wenn ich suho, a my so staramy, a my mamy projekty, a zagrywanie, a kęs tyżynia, wenn ich jedu domoj. Niente jo šulske leto kajnc, veni majú prázdniny, veni sú doma, my gotujeme také domovoj.
1: Dalšná kubaňská institúcia, ak jo úzko zviezená s gymnáziumom, jo ABC. Želanišťo za serské kubaňské uvijanie. Torsten Mack tam žela sobu na projektách.
7: My prigotujeme No, w Utsmicu, nie, to jest przy Utsmicu za żywotelietnik. Tam musi zase jeden nowy nastać. A to żywoło ceni takie wiele wesela. W Przrozninach jest przestoka, dokolaż są takie niektóre aktywne receptarki na żyle. Ten czas na Przrozninemśmy już przeczywali.
1: A jeszcze jedna ważna instytucja jo za dzisiaj, a młodość nieważna. Rycny Centrum Witaj. Max Bagańc jo litosa zagronity za Witaj Kemp. Ten buzio za tydzień. Dzisiaj a młodostne mogą się przy zabierach rozdrościć na szaki part. Serski.
8: Ja cieliję sobie w przednim rzeże posrednanie serskiej rzece, a tak są te niwoły takie szakorakie. Tak na przykład przy ulicach albo z rzecznymi graszami, a takie zielonickami, jo nasz cel ubożyć zajm, a wesebnie wiasele przy używaniu serskiej rzece.
0: Ja, z takim jo poszukno konkluzja, aż su zawieczy pat spokojom ze szujskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszauje wydychnuli, aby se znuju energiju a lusztom zasy dali do nowego szujskiego lita. Maria Idykowska-Winkler-Ruba jo przedstawiła prozninsku atmosferu koło okowo Dolnosarskiego gymnazjuma Miszczek.

0: Kompaktne kurs. Dolnosarske rece przewiezio se wet zinsajsnego we szuli za dolnosarsko rec a kulturowe mieście. Wiednica Uta Henschelowa jona miużo kwieści dała aż letosa maju wet nowotki rekordowu licbu obżelniku. Wena joninto przy telefonie. Uta, jo to obszałże tak.
1: Ja, na se wie. Also, sletne leto müssen wir juso tako veliko litzbom mieli, ale mam ninto sasi novo rekord, a hüsi jasisch obschelnico wetze, to groni ninto sto a jasisch luzi nikak, ja, se wieslim a schücknis zu pschischli, pschischia venio müssen wir hüsi wetze mieli.
0: A wetscha veni letos abschido, tek abschido stu a Ukraja.
1: Ja, nikotaro obzelniki su z Ukraja, tak z ukraińskie, z polskie, a z szwicarskie.
0: Nie o takie tak laszko, przygotowasz taki kurs, jo jużo siszko namakasz tak wiele ceptarów, nic a docentów, albo co jo to niewiecze upominanie przy tom?
1: Na ja upominanie jo ten kurs przecie, ale my se wjaselimy to jo ten wierask, kuśtego leta, a togotla se staramy teke aż dostaniemy dość ceptarju, a to jo teke leto sa zase serażiło, my mamy dość ceptarju za żywy skupko.
0: A weni ga nie tyknu jano gwowe do knigwo, ale wetponia dożywiu teke pisany program, a tam mogu teke drugi luzi psisz. Ja, jak ten program ugleda letosa?
1: Also, kuste, zin, mamy przednoski, a samo drugie zaredowanie na przykład. Myśmy na to gledali, aż dostaniemy wiedobnostny referento, zinca na przykład przyjrzał Mito Nowak, wenio pisał nowe knigwy, wenio usleżył, jak to ugleda ze starymi kortkami k serbskiemu, selinskiemu rumoju, to jest ten przednosk, a potem mamy wiatrzo teke zajmne zaredowanie, dokulaż przed nikotarymi letami sme zachopili s Rigovanskim domom pred vietnistvom Grigora Klima a tam tome zase reovaš na starých vikách. Zinca to búža zige sedemich.
0: Jo, tam môže také kúšte pšiš. A pen vautoru srdo na tých dňach môžeme ešte či gronim raz vedašky uzvignúš?
1: Also wiecie, przyjrzę ludowe nakładnictwo k nam, pen mamy zase jaden przednosk wet doktora Pitcha Schumana a wet Martine Noakoyc, wo po linie Krautzholz, jo wena jano Schloderka była, aber hüssi wetzej. A to jo zajmne przednosk, jo.
0: Po takim szakas historie pen uknu, aber dożywiju.
1: Jo, ta Żywanicka, wet serbskiego instituta, tam jo Sophie Riedlowa przepszosuwa. Tam stoi, ako pszaszenie, kak możemy serbsku ryc uknuś, ach, to do gotujo.
0: Ga to bużo ten przednos?
1: Ten przednos bużo pieszyś w serbskim muzeumie.
0: A co my jeszcze na nieco pokazasz, coś bużo pen we przyjduzach dniach?
1: Schröder mal mit dem Film, wie der heißt, ich grüße dich, mit Petra Roche. A tam schießoteke Filmaka Dr. Grit Lemke a Götu Josavijini a ja som Vjegi Narska, dokulaš vena jo nico usleživa vo vosobje Petar Rocha. To hüschisa vische nevieme. Pen máme zase serbske blido, to je také tradícia v serbskom muzeu a potom přižo si líši spívanie s Marikom Sludičku.
0: O, to je obširný.
1: Dvojky žen.
0: Jo, dvojky žen a obširný program v tom týženiu a ako vieraš k pen nakoncu zase zgromadne cónovanie?
1: To je ten sledný žen, ale stvrt máme zase či zaredovania, pět jo udaše certifikátu a sobotu máme zase cónovanie. Lito sa, že to zase doberko a tam máme dve gožinie cónovať hýš a se vie s muzikalickým ramikom.
0: Po takém búžu, že sa vešte redná úspešný týžen, viele viasela žicem v tom týženiu a žikujú sa, až čo nás informirovali.
1: Na som rado getovova.
0: Při telefonie jo bova Uta Henschelova, viednica šule za dolnosarsko reca kulturu vič žincajšnego, prevedu tam ten kompaktný kurs dolnosarske rece ve feriach.

0: korzystania.
1: Serski ceptar na umęgu. Uwe Gutschmidt z Barko swisi żynca swoje 6-6-ty bostak. Żoce Katarina a Klaudia uczobnie gratulują tej zdrowie wam życe tej a wiele jasela a uspiecha przy wszych aktivitach a my w redakcji z lubem glukożyceniam przyzamkniemy.

Katare gemene přisłušaju serskemu sedlenskemu rumoju Bramborske. Uše zastojnske sudnistwo jo potom šako obzamknuło. Predne informacje k tomu słyšiša žinca plan nas, teka prednu reakciju krajnego zagronitiko za nastupnošći Serbo. Dalšna informacija interviju sleduju išći vetom tyžinju. Žinca jo se zahopio kompaktne kurs dolnosarske rece ve šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mišća, co kursiste z tu a u kraja ten tyžin šikno uknu a doživiju to zgnjošo ve dvjednice recnije šule našom aktualnim telefonaše. Jo, ale ze najważniejszego temu, co my zachopisz, z feriami a ze dzisiejszymi w naszym dzisiejszym pestrowie.

Ja, der Ragovans se kupasz za szotomasz, on nie to dość, casa lubi dzisiaj. Życzymy wam przeszarydne ferie owe casy.

0: Svet, ki so se brambarske lešajske ferije zahopili, ale s kakim zacušim pedaju se ugniki ceptarje, a serske institucije, ako su zvezane s dojnosarskim gimnaziumom, do prozninu. Naša reportarka Maria Ilikovska-Winklerova jo z nimi pojedala.
1: Na dolnosarskem gimnaziumie uknio do celego skoro 500 žuču a gelcu. Ved 5. až do 12. letnika. Kolet Šampatisova pedala serščinu, ale matike išči drugu funkciju.
2: Za mňo viegi napinajúca, ale ja som mogala zbíraš viele nových nazgenenjov, ako zastupnica u na šuli.
1: Niento majú žiši mladostne a uúcujúce prozniny.
2: Co to sú? Mežo šo mne prosím tú definíciu gronišie, co sú prozniny, co jo dobo. Also ja mam wiele zynisch prednem tyżeniu tych prozniń bużom ho a musim statistiku zynisch, ale potom zmiom dwa tyżenia ze swoim mużom.
3: Z niesie groni Lorena Neumannowa. Szóstkę lieto za mnie jo wielgin spokojace było. Ja som ucepnica za serbszynu, stawizny a żywo wykupwanie. A to jo mejo sliedne szóstkę lieto. W przyjdocym lesie ja som pensjonaka. Jo.
1: Ceptarka Birgit Panajcova jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulski leto jo fantastiske bylo, to musim kroniš. Jo. My sme šikne úspechy mili. Ale nen to prozdnine, a ja se vjaselim.
1: A kak gleda sled k Kazimir, uknik žasetego letnika?
5: To šulski leto, to je pičku, ne vem, veľa groni až nen to bža, ak rešiško, to leto nen to nejo bylo špeciálne, ne vem, šiške za mňo. Ale ja sa vegin zajmu, co nem to bužo v zek 2.
1: Kak vedehajú ceptarky a ceptarie v lešojských prozninách?
2: My to máme sebie, pičku sportováš, pičku kelasováš, teke na jazorách, pičku s psom se prechajžováš a tam cas prebyváš.
3: V prozninách ja popšavím nic necením, musím doma pičku zrumováš. Enke žiša mi, ja ježam do miesta Karpač. Tam my co my pičko drogováš veduchnúš.
4: Ja, neviem exaktne, ale ja viem až ja pejžom do Sakskej Švíce. Ja, a teke ja bužom snáš teke při Bajdeské meriu. Ja, co tam? Kúpaš, vlievaš. Zrozchajžováš?
1: Kazimír jo južo na šaký part pežival veľný cas.
5: No jo, mej nána, mama už dvojko nejí žiote groma, že na prozdniny a datok mám všetci ináč s mamou a s nánom. S mamou som všetci byču také komfortný, vyceciu do hotelu jeho a s nánom vandrovania, kajakovania, také drogovania jo, v natúrie. No s nánom som byl šužiho v okolnosti Polsky, v Görach. Sme jeli do Moria s kajakom ved Hošehúzaho. A s mamou som už byl v Grichijskej, také už v Jordánskej. Jo. No jo, ja si myslím, až pičku ved tých obejvec, so pičku vandrovanie a drogovanie jo redne, ale také pel musíš zase niži byš, jo. Nie taká živá natúra.
1: Ventike Lichicas rád přeperajú v blízkej okolíne.
5: Ja se vie, ja ľubujú myš mier, ja vegin rád pičku s přijašelami ho v Trsach. Som na ho našej šuli sú veľa žišov také ve Žilova a tam majú šau dom a tam majú gumno.
1: Môj žina má také svejské zájmy.
5: A také veľa zase sam graju na komputeru s mojimi přijašelami, to je také redne za mňo. Jo, ja také rád hledám filmy na Netflix, jo.
1: Ukniki Dolnoserského gymnáziuma megu ve šulském casu přebyvaš v internáše.
6: Ja som Vincent Lukas, ja som vedkubá v Dolnoserském internáše. My máme ukniki v Dolnoserském gymnázium, v šulském liche, veni sú ho a my sú staráme a my máme projekty a zahrievanie a keď stýženia veni jedu domov a niente jo šulské leto keď veni majú prázdniny veni sú doma my gotujeme také domov.
1: Dalšná kubaňská institúcia, ak jo úzko zviezená s gymnáziumom, jo ABC. Želaniščo za serske kubuanske uvijanje. Torsten Mak tam žela sobu na projektach.
7: My prigotujeme No, w Utsmicu, nie, to jest przy Utsmicu za żywotelitnik. Tam musi zase jeden nowy nastać. A to żywoho, co nie takie wiele wiesela. W Przrodzinach i Przestoka, dokolaż, o su takie niekotare aktywne receptarki nażyle, ten czas na Przrodzinę, smy już przeczywali.
1: A jeszcze jedna ważna instytucja jo za dzisi, a młodost neważna. Rzecny Centrum Witaj. Max Bagańc jo litosa zagronity za Witaj Kemp. Ten buzio za tydzień. Dzisi, a młodostne megu se psi zabierach rozdrościś na szaki part. Serski.
8: Ja cili jo se wie w periodnym rieże posrednanie serskiej rzece. A tak są te niwoły takie szakorakie. Tak na przykład przy ulicach albo z riecnymi graszami, a takie zielonickami, jo nasz cel ubożyć zajem, a wesebnie wiasele przy używaniu serskiej riece.
0: Ja z takim jo poszukno konkluzja, aż su za wieczy pat spokojom ze szwyskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszałje wydychnuli, aby se znuju energiju a lusztom zasy dali do nowego szwyskiego lita. Maria Ilikowska-Winkler-Ruba jo przedstawiła prozninsku atmosferu koło okowo Dolnosarskiego gymnazjuma Mieszcze.

0: Katara gemena słusza k serskemu sedlenskemu rumoju bramboskej, a katara nie słusza k tomu. Wotom se zważe gmeny a kraj już o lita dwójko przed cudnictwom. Nento ma 6 gmeny wicewistości w tej następności, już zastońcowe cudnictwo Balin Bramboska jo obkrzusiło pierwejszne rozsudy zastońcowego cudnictwa Chrzebuzu. Wice wiemy kolega Gregor Klim.
1: Po usłudze sądnictwa Szakorak wejsne żyle w gminach Gojacki Jazor, Makowska Gola, Feliksowy Jazor, Kopańce Sprywia a Derbno k serskemu sedlenskemu rumoju nie słyszają. Gmina Dolina Nysy a Małksy w cewem do niego nie słysza. Janopla Jabłonia, jak słysza Kopańcam, jo susedztwo dowoliło se dowołać na usze sądnictwo niemski in berufung gen. Zakonite za serskę następność czy Bramboskiej statne sekretarii Tobias Dino rozsud oblutujo, jako ministerstwo jak siewo tomu zadoraż aż nastawanie to żerka ta kraina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Teichne Pestupowanie zur Wiedomnostne Ministerstwo Nientos Bramboskio Serskio Radu Wettkursu Waschtag Dino. Bez waże, że wetopszaszenie Kötara Gmeina może dopokazać w zlednych postalietach żywe serskie tradicje aboriec. Wszak gmeny niekse byś żyl serskiego ruma a sub przeciwo ministerstwo ju skierżyli.
0: Ušti neokönz z tej temu teke gmina Rhein groß rejšen josk jaževa odsakaju pak dali na usud sudnistva.

0: Kompaktne kurs. Dolnosarske rece przewiezio se wet zinsajnego we szuli za dolnosarsko rec a kulturu hove mieście. Wiednica Uta Henschelowa jonam jużo kwiści dała aż letosa maju wetno wodki rekordowu licbu obżelniku. Wena joninto przy telefonie. Uta, jo to obszał, że tak.
1: Ja, no se wie. Also, sletne leto müssen wir juzo tako wieliko lizbom mieli, ale mam ninto zase nowy rekord, a hüsi jasisch obschelnico wetze, to groni ninto sto a jasisch luzi nikak, ja, se wie aslim a schöknis zu pschischli, pschisja wenio müssen wir hüsi wetze mieli.
0: A wetscher wenni leto sa pschido, teka pschido stu a Ukraja.
1: Ja, nikotaro obželniki sú z Ukraja, tak z ukrajinské, z polské a z švýcarské.
0: Nie také tak ľahko prigotováš taký kurz, jo južo šiško namakáš tak veľa receptárov nic a docentov, alebo co je to najväčšie upomínanie pri tom?
1: Naja, upominanje jo ten kurs pšetzi, ali mi se vjaselime to jo ten vjerašk kuždego leta, a togotla se starame teke až dostanjame došt ceptarju, a to jo teke leto sa zase seražilo, me mame došt ceptarju za živiš kupko.
0: A veni ga netyknu jano gvove doknikvo, ale vetponja doživiju teke pisane program, a tam mogu teke druge luži pšiš. Ja, kak ten program ugleda letosa?
1: Also, kuste, žen, mame, pšetnoski, a samo druge zaredovanja na pšikvat, my sme na to gledali, až dostanjome vedobnostne referento, žinca na pšikvat pšižo Meto Novak, ven jo pisao nove knjigve, ven jo usležio, kak to ugleda ze starimi kortkami k serbskemu, selinskemu rumoju, to jo ten pšetnosk, a potem mame vjaco teke zajemne zaredovanje, dokulaš pšetniku tarimi letami, sme zachopili s Rigovajnským domom pred vietnictvom Grigora Klima a tam sme zase rejovaš na starých vikách. Žinca to bude zjega sedemich.
0: Jo, tam môže také kúšte pšiť. A pen Vautoru srdu na tých dňach môžeme ešte či kronim raz vierašky uzvignúš?
1: Also wiecie, przyjrzał ludowe nakładnictwo k nam, pen mamy zase jaden przednosk wet doktora Pitcha Schumana, a wet Martine Noakholz, wo po linie Krautzholz, jo wena jano Schloderka była, aber hüssi wiecej. A to jo zajmne przednosk, jo.
0: Po takim szakas historie pen uknu, aber dożywiju.
1: Jo, ta Żywanicka, wet serbskiego instituta, tam jo Sophie Riedlowa przepszosuwa. Tam stoi, ako pszaszenie, kak możemy serbsku ryc uknusz, ach, to to gotujo.
0: Ga to bużo ten przednos?
1: Ten przednos bużo pieszisz w serbskim muzeumie.
0: A co my jeszcze na nieco pokazasz, coż bużo pen we przyduzach dniach?
1: Schröder mal mit dem Film, wie der heißt, ich grüße dich, mit Petra Roche. Atam, schießoteke Filmaka Dr. Grit Lemke, a Götu jo Savigini, a jasom Bjergi Narska, dokulaš, wenn er jo nicht so uslegiwa, wo wosobje Petra Rocha, to hüsch dieser Wische nirweme. Pen mame zase serbske blido, to je teke tradicija v serbskem muzeju, a potom pšižo si liši spivanje s Marikom Sluditsku.
0: Oh, to je
1: obširn. Dvojki žen.
0: Jo, dvojki žen a obširn program v tom tyženju a ako vjeraš k pen nakoncu zase zgromadne conovanje?
1: To je ten sletný žen, ale stvrt máme zase či zaredovania, pět jo údaše certifikátu a sobotu máme zase zónovanie. Lito sa, že to zase doberko a tam sme dve gožinie zónovať hýš a se vie s muzikaliským ramikom.
0: Po takým búžu to zavešte redná úspešný týžen, veľa viasela žicem v tom týženiu a žikujú sa, až čo nás informírovali.
1: Na som rado getovova.
0: Pri telefonie jo bova Uta Henschelova, viednica šule za dolnosarsko rec a kulturu v Džinsajšnego, prevedu tam ten kompaktný kurs dolnosarske rece ve feriach.

0: Przed niektórymi mniejszymi czy słyszeli Niewsy Zewsy, te syda ja pola nas tajnie dziewięćich, to rika z 8 miastem 2 godzince naszego dzienstniejszego usuwania, a tak so potekim też turnier na 5 stacji naszej bitstury w Wotrowie pomogł ke końcu kila, respektivnie unbliży so horcy fazy. Na to są na każdy pat weselu, a tu we usuwaniu wiedzą niczo nie zakomdzicze, ale winujemy sobie u 2 godzinki też drugim sportowym temam, o tym potem pożdziszo wiace. Franz nam netko najprv raz przeradzi, na kotru hudźbu smieće so veselić.
1: Vitajče do 2 hodiny, tež za nju mam prawe beats za vas. Například TikTok od spěvaky Keša.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure.
1: Ignaz Wiesela zaspiewa spiel Check Dom.

0: Zatkula.
1: Szrapiec.
2: Od piatka hać do niedzielę zmiarły szulszecach wiesny swiedzień. Piatk je wubydżowanie woniowych woborów, a od 21 godzin party z fantazji. Sobotu w jednej zapocznie so z jednatkowym turnierom, a potem dała kofie. Wieczor w 10 je party po dwóch poskolach. Niedzielu dopłynia zmiar ręcze piłko z dujowskiej hudźby od paska, popołnił ciuch wielki swiedzieński program, a od wieczor 9 przeprosiła szłyszy czynio na public viewing finala kopalskich światłych mistrzostw. Wosna to Julia, wotmie sobie klusztorskie zarodzie klusztra Marii na wjezdy, nuc tysac wicu. Wot sedemich budzie program z kuzorem a mentalistom Tomaso Majku a łużyskie rapsodiju. Tyż duo Jana a Heleny Bryzan Heduszkec tam zaraje. Po kołaniu słońca zaswycza so tysace swyczki, przy czym szwicy w opetuario pomhać smiedzia. Potem je jeszcze wulka wojniowa show. Zastupne liściki możecie się obstarać na homepage CSB albo w klosztorskim wopkodzie albo klosztorskiej zarodzie. Acz do końca augusta, stanie sobotu, kajsztejś niedzielu, wotmieje so letni open air event kulturna zaroda na bürgerskiej zarodzie przy mostcze Mera. Na co koniec to na czwieczakach może się publikum szelakore wumiłców a wumiłcze lubić dać, kocisz su na wosobite właśnie ze serbszczyną związani. Tuči su na przykład Milena Vočarec, skupina Janka Hanka, kajsztejś duo Hübner Schönfeld, a wotis Rokotak. W Miłoczanskiej Skały je od 24 do 26 julia Vitaj Festival. Tam może w opetuario serbsku rycz a kulturu na nowe właśnie przez hudźbu, workshopy, filmy a zetkawania zeznać. Sobotu w obróbie wieczorny program skupiny Berlinska Droha, Janka Hanka, Kejsztych, Jack Schwarz a Diniten. Zastupacie piatk miast 12 a 25 eurami, sobotu miast 15 a 35 eurami. Jeli macie zajm, w obaj nie wopytać, płaci to miast 30 do 60 euro. Zastup za dzieci je domodny. Dalsze informacje namakacie pod www.witaj-festival.de.
0: Zatkula!
1: Tu, syn doma!
3: Ja som mám hodne hižo športové update k svetovým mistrovstvám dal a tiež narečal, že je potom příchodnú nedelu hižo veľké finále, a to konkrétne New Yorku, respektívne poprav nic co a New Yorku, ale New Jerseyu, to sú 15 km od Manhattana. Niečo viac hač 80 tisac přiladovario budže MetLife Stadium je podľa a tuči sú za kartky viacore tisac euro zapáčiť dobili. Zawieszcie zmiar drejety szyszcze tuńcze kartki za feno w odpowiedniu mustwu, te potom płacza niedzie 60 euro, ale za oficjalne tikety dotal z 2000 do 8000 euro płacić dobiał, za najdroższe VIP kartki samo wiac hacz 30000 euro. Oj, nic z jenoj sportowie budzie finale WM w Ameryce w obchodzite mega event, tyż po czasu jest FIFA kitro wiele przemysliwa. K prvnemu razie sme ja tam takrec oficiálnu halftime show, kešu napríklad z Superbola znajeme. Na jevišču stea potom Madonna, Shakira, K-pop band BTS a kitro krotkodobne opodstatnené Justin Bieber. Coldplay spiewa Chris Martin je s show sobu na nohy stajú a plánoval. Môžeš o tom žiažeť, čo chceš, hľadajú na mena, je to absolútna superlatíva. Mienienia sú pak viezo kytro rozdielne, fenojo kopajnc vobaraja so prečivo stajne pribiracemu komercializovaniu tohle športa. Ale, oj, ja si myslím ako facit, smieme na kuždepad čipný byč na ulky finále potom nedelu v New Jerseyu.

0: Hi. Tut kom ke match bule, prene mo match bule, smet rocho meto toza meo hune. Tak het dobelche ruko mai alle nadok jische dosaka. Ja sam prene hune narich also ne jane mustros dot als dokon ja was trusku pschetsko ka utvarić netko pak. Serbska raketa tu jessa chi schnauer du etoreka kuche dub. Muje netko tu posledni bitch. A tobe jeden. Hi. Jara, Vujewane Dipk, Astim, gratulatio na serbsku raketu, serbska raketa, sostim šesač, jedna češišč, aplaus. Aj, super nalada. Tu je otroje serbska raketa. K drugemu razi potekim so šesač juva na naše beach tour jedženca, ale tež kompliment na mustro Peter Kluč. A Watroska Modina, ta je se tež meče tu přemysliva, kotrež možete so tak rec netko přepodač přes našo rajno návodu Franca. Jaraz, pundu Gronaldinho, sobu dobu dženca Metod Hoza, gratulaciju. Što si musíš, to je na koncu v druhej sadbe o sebe potom tun rozdžil činivo. By to snalo tež trošku ze svecu, kaj je so načuvo na rajnišču, što si myslíš, to je učinivo na koncu za štivu so tu přesadič moli finálu, všako by to jara vúna naráci s vysokým nivom.
1: A ja si musím za su te naráča od Kiliana, ja rocu nebude, dokud su to o sebe vilde boli, ja pravi 4 a 5, zade so, a to pom potajko nivu a vilde učini.
0: A jeszcze po takim k drugiemu razie lica iżo so tu mogli przesadzić, a każdy niveau je każdy tydzień znowu wysoki. Wszyscy przerozali też wiele za nasz finale po to Miłocicach?
1: Aj, znalazł się naszej konstelacji, ale fajmy sobie, aj.
0: Super, to są wszyscy wieselimy. A z tym, co ja nie tylko tu z Wotrowa rożonuję, rynie, zoście tu wszyscy namiestni byli, zoście radio zaszaltowali, przyjdziemy tydzień, kajś prajny, widzimy so potom Radworiu pod motom. Właśnie najrzęci kobuk, nim ale zabył. Najrzęci kobuk se po takim przyjdziemy tydzień Radworiu zdraszczyć, dobu nalatu, zaso zapakować. Wielki dziak jeszcze raz na Wotrowską modzinu, na Wotrowską oniu oboru za organizację. Ja praju, mieczę sorenie, rianowieczo wam, a ciao, ciao.